Destaje na tobě jako da duaria vagostia, šanda jako že destaje na tobě jako da duaria vagostia. Vse ruke ti a se ruke destaje jako Abdul Basit Abdul Halif, kolik gel mal baten ko kurbani jako mu kom to žije jako El Hulia le gunda wari ko El Humse. Živia vako da sve krna ko chabatin time ko eškera krna ko. Urastia žubu ko Leku link krna ko ako ma ko žija oku ko Uhdari kirna al shahirin ku qurbaniyen tezgar bu ye umal baten wanji.

Destaje na to ví jako da duaria, vak hosti já šanta, jakože destaje na to ví jako da duaria, vak hosti já. Vse ruke ti a se ruke destaje jako Abdul Basit Abdul Halif, kolik gel mal batin ko, kurbani jako mon konkuži jako, el holi ale gunda wari ko, el humse, živia wako da spekrina ko chabatin.

Destaje notowi jako datuaria va questia shanda jako je destaje notowi jako datuaria va questia besaruketia saruket destaje jako Abdul Basit Abdul Halif kulli gel malbatin ko qurban yako mon konkujie ko el hulia le gunda wari ko el humse jivia va ko despe kirna ko khabatin time ko ashkara kirna ko urastia jibu ko le kulli kirna ko ko ma ko jia o ko ko بهداری کردن آل شاهیرن کو قربانیه تزگربویی اموال باتن وانجی.